0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com.
1: Worldwide.
0: Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
2: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
3: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia.
5: A Bóg, dawca nadziei, niech was napełni prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze, abyście obfitowali w nadzieję za sprawą Ducha Świętego. Co się dzieje, gdy tego rodzaju cierpliwość, taki pokój i taka nadzieja zacznie działać w oparciu o miłość wierzących okazywaną sobie nawzajem? Zauważy to całe twoje otoczenie.
4: To zdanie apostoła Pawła z 15 rozdziału listu do Rzymian stanowi podstawę naszych dzisiejszych rozważań. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Cieszymy się, że jesteście z nami właśnie dzisiaj, kiedy mówimy o jedności rodziny Bożej. Każda grupa ludzi żyjących w jednym miejscu, a nawet gromadzących się w kościele, narażona jest przecież na podziały. Dlatego tak ważne jest dążenie do harmonii i zgody. Kiedy tak robimy, Bóg, dawca nadziei, napełni was prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze. A teraz już trzecia i ostatnia część wykładu pastora Chucka Swindolla zatytułowanego Jesteśmy jedno czy nie? Czyta Zygmunt Karel.
5: Zawsze będą nieporozumienia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie się trzymał innej opinii. To nie powinno jednak skutkować brakiem wzajemnej miłości pomiędzy chrześcijanami. Stanowczo nie powinno. Co ciekawe, Paweł twierdzi, że mocny powinien słabemu okazać serce. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina i odmówić sobie w ogóle tego wszystkiego, co mogłoby stać się przyczyną upadku lub zgorszenia dla bliźniego. A więc okaż serce. Oto list do Rzymian, werset 1, 15 rozdziału. My, będąc mocnymi w wierze, powinniśmy pomagać słabym w znoszeniu ich słabości. Nie możemy zabiegać tylko o to, co sprawia nam przyjemność. Każdy z nas powinien się starać o to, aby nie sprawiać przykrości bliźniemu. Dobrze wiesz, czego wymaga taka postawa, prawda? Wymaga altruizmu, bezinteresowności. A to jest wbrew naszej naturze. Wszystko w tobie krzyczy, aby było tak, jak ty chcesz. Ale Paweł w wersecie drugim pisze: każdy z nas powinien się starać o to, aby nie sprawiać przykrości bliźniemu. Najlepszy przykład znajdziemy w trzecim wersecie. Przykład samego Chrystusa. Bardzo mi się on podoba. Bo Chrystus też nie szukał własnego dobra. Muszę zapytać: jeśli kiedykolwiek żył na świecie ktoś, kto miał prawo dbać o własne dobro, to kto nim był? Skąd wiesz, że to Chrystus? Bo był przecież doskonały. Nie znał grzechu, nie popełnił grzechu i nie był grzeszny. Miał bezgrzeszną przeszłość i wstępując do nieba, wkroczył bez grzechu w sferę obecności Ojca. On zawsze istniał w olśniewającej chwale Boga, zanim cokolwiek powstało. Materia, świat, czas, człowiek albo jakieś inne żywe stworzenie na tej ziemi. Zanim powstały planety, był z Ojcem aż do chwili, gdy pojawił się na ziemi, stając się człowiekiem, aby umrzeć za grzech świata. Nie szukał własnego dobra. Gdyby szukał, nigdy nie opuściłby niebios. Tak właśnie brzmi główny argument drugiego rozdziału listu do Filipian. Posłuchaj. Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa. On to, istniejąc od wieków w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem. Lecz przeciwnie, wyzbył się wszystkiego, co boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i zgodnie z tym, czym był na zewnątrz, został uznany za człowieka. Zgodził się dobrowolnie na stan poniżenia, stał się posłuszny aż do śmierci i to aż do śmierci na krzyżu. Musimy sobie uświadomić, jak bardzo w tym krótkim tekście prawda jest skondensowana. Od chwały niebios po krew krzyża, od splendoru uwielbienia i czci aniołów po urąganie, plucie, znęcanie się jego oprawców i tortury na krzyżu. On nie szukał własnego dobra. Apostoł Paweł w 3 wersecie 15 rozdziału cytuje słowa Psalmu 69. Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Te słowa wkłada w usta Jezusa. Czyniąc to, co się podobało Ojcu, wziął na siebie urągania ludzi. Paweł wszystko ocenia przez pryzmat Pisma. To właśnie u Pawła tak podziwiam. Czytasz jakiś wywód Pawła, jedno logicznie wynika z drugiego. Zazębia się jak tryby kół zębatych, aż tu nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się nowa myśl. Tak właśnie jest tutaj. Po zacytowaniu słów Psalmu 69 Paweł koncentruje uwagę na wartości i znaczeniu samego Pisma i szybko dodaje: to zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Cóż za piękny tekst. Skupmy naszą uwagę na jego treści. Przede wszystkim w Piśmie mamy wartość dodaną. Wszystko, co kiedykolwiek zostało napisane. Naówczas był to tylko Stary Testament. Obecnie zaś odnosi się to do całej Biblii. Zauważ, że oprócz wartości dodanej, Pismo jest zawsze na czasie. Zostało napisane dla naszego pouczenia. Całe Pismo zachowuje swoją świeżość do dziś. Zostało napisane dla naszego pouczenia. To, co pojawiło się wówczas, mamy stosować teraz. Możesz teraz uchwycić się obietnic od dawna zachowanych na kartach Pisma. W końcu zwróć uwagę na praktyczny cel. Abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Trudno jest tego nie kochać, prawda? Zwróć uwagę na praktyczny wymiar tego wersetu. Koniec końców, Pismo daje ci nadzieję. Abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc Ducha. A Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli żyć we wzajemnej zgodzie, naśladując Chrystusa Jezusa. I abyście wszyscy razem, wspólnym głosem, wychwalali Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Chyba wiem, dlaczego tak trudno znosimy jedni drugich. Po prostu bardzo się od siebie różnimy. A oto jesteśmy wszyscy zgromadzeni w jednym miejscu, pod jednym dachem, mimo że tak wiele nas od siebie różni. Jak to zrobić, skoro osoba obok jest tak różna ode mnie? Tajemnica tkwi w tym, że wszyscy powołujemy się na tego samego Chrystusa. Nigdy nie słyszałem, żeby On wprowadzał podziały w swoim ciele. Jeśli Chrystus jest w centrum, jeśli On jest czczony i uwielbiany, jeśli na Nim wzorujemy swoje życie, doświadczymy jedności. Nikt nie będzie dominował nad innymi. Sam grałem w kilku orkiestrach i pozwolę sobie na pewną podpowiedź. Grałem na instrumentach dętych drewnianych. Gdybym grał na trąbce, to na pewno zagłuszałbym innych, ale ja grałem na klarnecie. Gdyby 10 trąbek zagrało z 10 klarnetami, nigdy nie słyszałbyś klarnetów. Tak samo perkusja z łatwością może zagłuszyć całą orkiestrę. To co z tym zrobić? Trzeba grać z umiarem. Dyrygent woła: hej, trębacze, z umiarem i wyczuciem. Orkiestra zaczyna od początku, a dyrygent swoje: nie, nie, trąbki wyciszyć, grajcie ciszej. Musicie usłyszeć smyczki i obój musi być słyszany i wiolonczele. Na tym właśnie polega gra w orkiestrze. A jeśli chodzi o Kościół, to mówimy o tym samym. Tu chodzi o cały Kościół. Składa się z różnych ludzi w różnym wieku, ludzi pochodzących z różnych stron. Niektórzy z was grają jakby na trąbce, inni na klarnecie, jeszcze ktoś inny na piccolo. Ktoś wali w bębny, jednak wszyscy stanowimy jedną orkiestrę, a naszym dyrygentem jest sam Chrystus. On nas jednoczy, abyśmy uzyskali równe, piękne brzmienie. Podpowiada: upewnijcie się, że słyszycie innych, że nie dominujecie. Właśnie to Paweł ma na myśli, gdy pisze, abyście wszyscy razem wspólnym głosem wychwalali Boga. Następnie znowu kieruje uwagę na Chrystusa, posługując się klasycznym przykładem. Jezus Chrystus, kim On się stał? Spójrzmy do wersetu 8. Chrystus zechciał być sługą. Musisz mieć mentalność sługi, żeby grać na swoim instrumencie, jeśli tak to mogę ująć. Musisz mieć serce sługi, żeby nie robić rzeczy po swojemu. Gdy poddasz się pod kontrolę Ducha Świętego, jesteś gotów się wsłuchiwać, pracujesz wraz z innymi, otwierasz się na to, aby dawać innym i od innych otrzymywać, wtapiasz się w grupę i dążysz do harmonii. Chrystus przyszedł jako sługa, ale dla kogo przyszedł? Najpierw byli to Żydzi, o tym mówi werset 8. Dalej przyszedł także do pogan, wersety od 9 do 12. W każdym z tych 5 wersetów jest mowa o poganach. Nie sposób nie myśleć o różnicach. Porównajmy. Żydzi z głęboko zakorzenioną tradycją. Poganie zero tradycji, żadnych duchowych korzeni. Żydzi posiadający prawo i regulacje prawne. Poganie ze swoim pochodzeniem, mitami i brakiem regulacji prawnych. Żydzi trzymający się monoteistycznego poglądu na Boga. Poganie ze swoim politeizmem, a wielu spośród nich zupełnie bez Boga. Żydzi ze swoimi rytuałami, liturgią i sposobem odżywiania. Poganie bez tego wszystkiego. A On powołuje nas wszystkich do tego samego ciała, które nazywa Kościołem. Wszyscy razem w jednym Kościele. To właśnie prowadzi Go do wyrażenia słów błogosławieństwa w wersecie 13. A Bóg, dawca nadziei, niech was napełni prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze, abyście obfitowali w nadzieję za sprawą Ducha Świętego. Wypełnia nas radość i pokój. Obfitujemy w triumfalną nadzieję. Co się dzieje, gdy tego rodzaju cierpliwość, taki pokój i taka nadzieja zacznie działać w oparciu o miłość wierzących okazywaną sobie nawzajem? Zauważy to całe Twoje otoczenie. Okazywanie sobie wzajemnej miłości przez chrześcijan jest najpotężniejszym instrumentem ewangelizacyjnym. Wiedziałeś o tym? Na zakończenie pragnę odwołać się do Ewangelii Jana. W 13 rozdziale Jezus jest tylko ze swoimi uczniami przy ostatniej wieczerzy. Uczniowie się kłócili, kto z nich zajmie najbardziej eksponowaną pozycję w królestwie. Oto postawa ludzi, którzy spędzili z Jezusem 3,5 roku. Chcą się dowiedzieć, który z nich będzie na samym szczycie. A Jezus po prostu wstaje od stołu, okręca się ręcznikiem, bierze do ręki dzban i misę i przyklęka u stóp uczniów, obmywając im nogi. To wydarzenie niesie za sobą wiele treści. Nie chcę się teraz w to zagłębiać. Przeczytajmy jednak 14 werset 13 rozdziału Ewangelii Jana. Jeżeli wobec tego ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem wam nogi, zanim spojrzymy dalej, zaczekaj. Spójrz uważnie na te słowa. Jak myślisz, co będzie dalej? Jeżeli ja umyłem wam nogi, to wy umyjecie moje, czy tak? No bo przecież On umył nogi wszystkim uczniom. Teraz ich kolej. Powinni umyć Jego nogi. Jeśli ja coś zrobiłem tobie, to co ty masz teraz zrobić? Ty umyjesz moje nogi. Jestem przekonany, że my wierzący bylibyśmy gotowi stać całymi dniami w kolejce, aby móc umyć stopy Jezusa. Dla mnie byłby to największy przywilej mojego życia, gdybym tylko mógł. Ale On mi nie mówi, żebym to robił. To byłoby zbyt proste. Co mam robić? Co Jezus mówi? Spójrz do wersetu 14. To czyż wy nie powinniście sobie również nawzajem nóg umywać? Widzisz tego człowieka? A widzisz jego stopy? Nie, bo ma ubrane buty, nie widzisz ich. Nie czujesz ich zapachu. Doskonale wiesz, co się kryje za umywaniem stóp drugiej osobie. Do tego trzeba wykazać się pokorą. Miłość nie zwraca uwagi na zapach, kolor, nie dostrzega wielkości. Miłość po prostu w pokorze umywa nogi. Werset 21. Powiedziawszy te słowa, Jezus wzruszył się bardzo i rzekł: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeden z was mnie zdradzi. Wtedy uczniowie usłyszeli o zdradzie po raz pierwszy w czasie tej wieczerzy. Jeden z was mnie zdradzi. Spójrzmy uważnie na ich reakcję w wersecie 22. Zaczęli tedy spoglądać uczniowie jeden na drugiego, nie wiedząc, kogo ma na myśli. Wszyscy już byli na tym samym poziomie. Wiesz, jak się taka postawa nazywa? Gotowość na zranienie, pokorne przyzwolenie, wrażliwość. Do umywania nóg konieczna jest pokora. Gdy naprawdę jeden w drugim zaczyna dostrzegać potencjalnego zdrajcę, mówimy o wrażliwości, pokornym przyzwoleniu. Czy to możesz być ty, Janie, Andrzeju, Mateuszu? Ach, a może ty, Piotrze, Judaszu? Zrównani na tym samym poziomie, dopiero co oswoili się z myślą o umywaniu sobie nóg, a teraz zaczynają się przyglądać sobie nawzajem. Spójrzmy do wersetu 34. Daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się nawzajem. Tak jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. To nazywa się zjednoczenie. Umywanie nóg wymaga pokory. Patrzenie na siebie jak na równych sobie wymaga wrażliwości. Łącząc jedno z drugim, dochodzimy do zjednoczenia. Miłujcie się nawzajem. Werset 35 zaś mówi o ewangelizacji. Jeżeli będziecie miłować jedni drugich, to wszyscy poznają, żeście moimi uczniami. Jeśli twoja miłość jest tak wielka, że z wrażliwością okazujesz ją innym, to powiem ci, nie będzie ani jednej osoby w twoim otoczeniu, osoby duchowo zgubionej, która nie zada sobie pytania, jak ten gość tak potrafi, jak to jest możliwe. Jeśli taką postawę pomnożysz przez kilka tysięcy, przez wielkość naszej kongregacji, okazywanie sobie wzajemnej miłości, współpracowanie ze sobą, uniżanie się jedni przed drugimi, wrażliwość na innych, to powiem, sprawi to, że staniemy się niewiarygodnie ogromnym magnesem dla ludzi nas otaczających. Czy nie chciałbyś być częścią czegoś, co jest zrodzone ze zjednoczenia? Czy nie masz już dość braku jedności w miejscu, w którym żyjesz? Czy nie masz dość rywalizacji między grupami wierzących? Wiesz, do czego nas to wszystko prowadzi? Daje nam to niesamowitą nadzieję. Nadzieja. Wraz z synem w milczeniu chodziliśmy po naszym nowo wybudowanym budynku kościelnym. Byłem pogrążony w myślach w ten zimowy, mroźny poranek. Patrzyłem na rusztowania i na ogrom naszego budynku, na nasze sanktuarium, które już za niedługo wypełni się ludźmi. Chcesz wiedzieć, o czym wtedy myślałem? Modliłem się. Panie, trzymaj nas wszystkich razem. Wszystkich razem. Nie dopuść do tego, żebym coś zepsuł. Nie pozwól, aby ktokolwiek coś zepsuł. Panie, nie dopuść do tego. Nie słyszałem żadnych głosów, żadnej muzyki, choć muszę przyznać, czasem słyszę grające organy. Stałem tam w ciszy i myślałem, ty jesteś Bogiem łaski, a ja pragnę ci ufać, aby nic takiego się nie wydarzyło. Rozpocznij tę zmianę ode mnie. Pochylmy nasze głowy i zamknijmy oczy. Dużo już dziś usłyszałeś, a niektórzy z was, mam to przekonanie, myślą sobie, mówi do kogoś innego, ja nie jestem wierzący. Nie mam pojęcia o tych wszystkich sprawach dotyczących Żydów czy pogan. Nie interesuje mnie to. Nie dbam o ich pokorę, wrażliwość i te wszystkie inne sprawy, o zjednoczenie i okazywanie troski innym. To nie moja bajka. Mój świat to walka. Tam przeżywają tylko najlepsi. Jeśli tak sądzisz, to właśnie ciebie mam na myśli. Doskonale wiesz, że życie musi zawierać coś więcej niż tylko wzajemne wyniszczanie się. Bez Boga nigdy nie znajdziesz niczego więcej, wyłącznie walkę. Nie znajdziesz życia w pełnej i wzajemnej relacji z innymi. To może dać ci tylko Syn Boży, Jezus Chrystus. Zapraszam, abyś Mu zawierzył i zaufał właśnie teraz. Oto słowa prostej modlitwy. Panie, jestem grzesznikiem. Ty i ja jesteśmy rozdzieleni i wiem, że tak będzie, dopóki nie uchwycę się wiarą Twojej oferty zbawienia. A więc wyciągam rękę, właśnie teraz. Oddaję Ci swoje życie, swoje serce. Proszę, przebacz moje grzechy, przyjmij mnie do swojej rodziny. Wierzę, że Jezus umarł, płacąc karę za moje grzechy. Wierzę, że On żyje. Wierzę, że powstał z martwych. Chcę z Nim mieć bliską więź. Chciałbym stać się częścią tego, co jest jednością. Dziękuję, że wstąpiłeś do mojego życia. Nasz drogi Ojcze, niech nas wypełni świadomość bliskości Chrystusa, naszego Zbawiciela. Niech Słowo Boże wypełni nas po brzegi. Niech miłość Jezusa napełni nas tak, jak wody wypełniają morze. Nie chcemy godzić się na półśrodki. A gdy będziemy szukać zgubionych, niech nas połączy Twoje piękno. Niech ci, którzy nigdy jeszcze nie przyszli do Chrystusa, uczynią to dzisiaj. Trzymaj nas blisko razem, o Panie, w tych dniach, które zmuszają nas do pokornej rezygnacji, gdy ucząc się od Ciebie wspólnie wzrastamy. Modlę się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
4: Wnioski płynące z tego głębokiego i wnikliwego wykładu odnoszą się nie tylko do życia we wspólnocie kościelnej, w której pastor Czak jest proboszczem, ale w każdym zakątku świata. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, w której nadaliśmy trzecią, ostatnią część wykładu zatytułowanego Jesteśmy jedno czy nie? Jestem przekonany, że niejednokrotnie zastanawiałeś się nad problemem jedności w Twoim kościele. Myślałeś o harmonii współżycia jego członków. Mam nadzieję, że nasze rozważania stanowiły pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co Biblia mówi na ten temat. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo upłynęło już trochę czasu od ostatniego kontaktu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię. Numer 800 444 101. Jeśli potrzebujesz porady duszpasterskiej, zadzwoń. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę zaprosić do wysłuchania kolejnego wykładu Chucka Swindola z cyklu poświęconego listowi do Rzymian już w naszej następnej audycji. Do usłyszenia.